genero gojorawo kapangya krai pandano knai tongo te kapangya krai pandao narok ni sijak goglobrok narok shahori mano sahonani bage kogdu klaidi jinutri 8123262 53